0: I got the animated suspension.
1: Hmm? You want a picture?
0: What?
1: You want a picture?
0: No.
2: No, sorry
0: for that. Nie dzięki.
1: Nie dzięki.
0: Nie dzięki.
1: Dzięki.
0: Dzięki.
1: Dzięki.
0: Dzięki. Dzięki.
1: Great? Yeah.
0: Great.
1: Nie dzięki.
0: Great.
1: Oh, no.
0: Oh, great.
1: Great.
0: Great.
1: Great.
0: Yes, very good.
1: Okay.
0: Good.
1: Great.